0: Frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
0: Frajer Radio.
2: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj stori.